0: Moja córica, mój jur, pies mu ne čuje.
1: Radio Zenica.
2: Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby.